si zdali lekko bliż. Jo, karton na bolek, kam taki porucelam. Sam odrej, mam cibulka, mam tapety parmazan. Pietki overaku, lebo gypsy.